0: Polacy na Białorusi.
1: Fakty i tylko fakty.
2: Według obrońców praw człowieka w białoruskich więzieniach i koloniach karnych przebywa obecnie około 900 więźniów politycznych. Warunki, w jakich są przetrzymywani, bardzo trudne. Według organizacji Wiasna stan zdrowia co najmniej 185 osób budzi szczególne obawy. Tortury i nieludzkie traktowanie w białoruskich więzieniach oraz koloniach karnych mają charakter systemowy i są wykorzystywane przez reżim Aleksandra Łukaszenki do tłumienia opozycji politycznej oraz zastraszania społeczeństwa. Byli więźniowie opisują bicie, rażenie prądem, przebywanie w nieogrzewanych celach oraz karanie pobytem na mrozie. Dodatkowo więźniom ogranicza się dostęp do lekarzy i leków. Również trafiają często do karcerów i cel o zaostrzonym rygorze, gdzie są pozbawiane podstawowych warunków do życia. Szczególnie dotkliwą formą represji jest izolacja. Niektórzy więźniowie przez miesiące, a nawet lata nie mają kontaktu z rodziną, a nie adwokatem. Od maja 2020 roku liczba osób, które przeszły przez więzienia z przyczyn politycznych, sięgnęła prawie 4000. To właśnie dzięki ich świadectwom wiemy, co dzieje się za murami łukaszenkowskich łagrów, mówi zastępca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej Roman Imielski.
3: Coraz mniej mówi się o tym, jaka jest sytuacja na Białorusi, czym jest reżim Łukaszenki i kim jest sam Łukaszenka. Ci więźniowie polityczni też są posłannikami takiej złej nowiny dla Łukaszenki, bo jednak oni opowiadają o tym, co się działo, kiedy byli zamykani w więzieniach, łagrach, izolatkach i tak dalej. My musimy nie dać się po raz kolejny oszukać, bo już kilka razy Łukaszenka próbował przekonywać, że będzie przynajmniej jakimś częściowo demokratą. Wiemy, jak to wyszło i w roku 2010, i przede wszystkim w roku 2020.
2: Według Międzynarodowego Komitetu do Spraw Badania Tortur, od 2020 roku w białoruskich koloniach karnych zmarło co najmniej 7 więźniów politycznych, a co najmniej 8 kolejnych zmarło wkrótce po zwolnieniu. Według organizacji zgony te były bezpośrednio związane z warunkami więziennymi, presją i represjami. Minęły już 4 lata, odkąd białoruscy katolicy nie mają dostępu do jednej z głównych świątyń kraju – kościoła świętego Szymona i Heleny w Mińsku, znanego również jako Czerwony Kościół. 26 września 2022 roku w świątyni w niewyjaśnionych okolicznościach wybuchł niewielki pożar. W październiku tego samego roku władze podjęły decyzję o odebraniu Czerwonego Kościoła parafianom, rozwiązując umowę ze wspólnotą parafialną o bezpłatnym użytkowaniu budynku. Inicjatywa Chrześcijańska Wizja poinformowała wówczas, że wiernym obiecano zwrot świątyni w przypadku odejścia proboszcza parafii, Władysława Zawalniuka. W sierpniu 2024 roku duchowny przeszedł na emeryturę. Kościół nie został jednak zwrócony parafianom. W połowie marca 2025 pojawiły się informacje o planowanych remontach. Właściciel świątyni, Państwowe Przedsiębiorstwo Mińska Spadczyna, obiecał, że główne prace zostaną ukończone do końca 2026 roku. Wierni zauważyli jednak, że data zakończenia remontu, widniejąca w paszporcie budynku, uległa zmianie. Obecnie jako termin zakończenia prac podawany jest 30 kwietnia. Dziennikarz telewizji Bielsat Witold Siłczyk jest przekonany, że cała sytuacja związana z Czerwonym Kościołem jest zemstą białoruskich władz.
4: Niezależne życie kulturalne wirowało w Kościele Czerwonym w Mińsku. No, reżim w tej chwili niszczy wszystko, co jest niezależne od niego i dlatego nie mogli tego znieść. A ponadto przypomina mi się sytuacja w roku 20, kiedy tam ci OMON-owcy przeganiali ludzi z Placu Niepodległości, gdzie był protest, i pozamykali ich w kościele. Wtedy to był też duży skandal i metropolita, arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz powiedział, że trzeba ukarać tych milicjantów. Ja myślę, że reżim to zapamiętał.
2: Emerytowany ksiądz Władysław Zawalniuk w swoim nagraniu opublikowanym na kanale YouTube potwierdził, że pożar, który doprowadził do wyrzucenia wiernych z kościoła, poprzedzony był wybiciem okna. To i szereg innych szczegółów mogą podważać oficjalną narrację, zgodnie z którą pożar został spowodowany awarią instalacji elektrycznej. Ogień mógł zostać celowo przeniesiony z zewnątrz. Co istotne, wyniki śledztwa w sprawie pożaru i wybitego okna nigdy nie zostały upublicznione. Wierni zostali wypędzeni z kościoła, powiedział były proboszcz. Z oficjalnych danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynika, że w zimowym semestrze roku akademickiego 2025-2026 na polskich uczelniach kształciło się 10 710 obywateli Białorusi. Najwięcej Białorusinów studiowało na Uniwersytecie Warszawskim, a także na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Co najmniej 566 Białorusinów studiowało również na polskich uczelniach medycznych. Obywatele Białorusi stanowią jedną z najliczniejszych grup cudzoziemców na polskich uczelniach. Jednak niepokojącym faktem jest to, że w porównaniu z rokiem poprzednim liczba białoruskich studentów spadła. Wtedy, według Głównego Urzędu Statystycznego, studiowało ich ponad 12 tysięcy. Ta tendencja prawdopodobnie związana jest z dwoma czynnikami. Z jednej strony z działaniami białoruskich władz, które na różne sposoby próbują ograniczać odpływ młodych ludzi z kraju, a z drugiej ze zmianami w polskim prawie, które w ostatnim czasie utrudniają obywatelom Białorusi podejmowanie studiów w Polsce, mówi były konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie Jarosław Książek.
0: W rezultacie splotu tych wydarzeń dziś mamy do czynienia z tą trudną sytuacją, która stanowi bardzo dobrą pożywkę dla propagandy obecnych władz na Białorusi. No tym bardziej każdą osobę, która wykaże się pewnym heroizmem, żeby jednak dostać się na studia do Polski, trzeba tutaj cenić.
2: Według Centrum Obrony Praw Człowieka Wiasna, Białorusinów, którzy studiują w Polsce lub załatwiają dokumenty związane z wyjazdem na studia, zaczęto wzywać na rozmowy do KGB. Rozmowy prowadzone są również z osobami niepełnoletnimi, jednak w obecności rodziców. Funkcjonariuszy interesują informacje dotyczące uczelni, m.in. kosztów nauki i powodów przyznawania cudzoziemcom bezpłatnych miejsc, a także plany na przyszłość, wybór kierunku studiów oraz krąg znajomych w Polsce. Szczególną uwagę poświęca się kontaktom z innymi Białorusinami. Podczas spotkań mogą pytać o kolegów z grupy i klasy, czaty na Telegramie, nazwiska, numery telefonów oraz osoby przebywające za granicą.

0: Słuchają Państwo programu Znadniemna i Barazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlaskiej i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Zadanie Polska Platforma Medialna Wschód 2026 realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Senatu. Utwór jest dostępny na licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz redakcji programu Znadniemna i Barazyny. Utwór powstał w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu pod warunkiem zachowania wyżej wymienionej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw.
1: Rozmowy i reportaże.
2: Wszystko, co ważne i aktualne.
0: Zmniejszenie presji migracyjnej na polsko-białoruskiej granicy, uwolnienie Andrzeja Poczobuta, spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski i Białorusi oraz zapowiedź otwarcia nowego budynku polskiej ambasady w Mińsku. W ostatnim czasie między Warszawą a Mińskiem pojawiło się kilka sygnałów, które mogą świadczyć o próbie ocieplenia wzajemnych relacji. Czy rzeczywiście mamy do czynienia z początkiem resetu w stosunkach polsko-białoruskich, analizuje dziennikarz Dziennika Gazety Prawnej Michał Potocki.
3: Po pierwsze, nie ma co mówić o resecie. Reset z Białorusią jest niemożliwy w obecnych uwarunkowaniach, które potrwają przynajmniej do końca wojny, a końca wojny nie widać. Można mówić o jakiejś konkretnej wymianie kroków w postaci, no chociażby takiej, jak obserwowaliśmy, czyli my otwieramy dwa przejścia graniczne, Białorusi nie wypuszczają Poczobuta, my się godzimy na spotkanie ministrów, Białorusini, nie wiem, tam pozwalają na otwarcie ambasady albo pozwalają Andrzejowi Poczobutowi na to, żeby w miarę swobodnie odbył wizytę na Białorusi i wyjechał później do Polski niepokojony. To jest realne. Znaczy, takie kroki się odbywają i myślę, że parę rzeczy da się w tej kwestii załatwić, natomiast nie ma mowy o żadnych systemowych zmianach. Nie pozwala na to logika białoruskiego systemu, nie pozwala na to podporządkowanie Aleksandra Łukaszenki Moskwie i logice wojennej Kremla. Rosja nie po to eskaluje czy przygotowuje się do eskalacji w stosunku do państw Unii Europejskiej czy NATO, żeby Łukaszenka sobie na własną rękę jakieś resety robił z Polską. Najważniejsze, żeby zdawać sobie z tego sprawę, żeby nie robić sobie iluzji co do jakiegoś wielkiego systematycznego procesu. Polskie władze sobie takie iluzje robiły w 2010 roku, jeszcze zresztą za ministra Sikorskiego w latach 2016-19 za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Ważne, żeby z tych błędów popełnionych w tamtym czasie wyciągnąć wnioski, żeby nie robić sobie wielkich iluzji, ale żeby spróbować wykorzystać okno możliwości do załatwienia przynajmniej na jakiś czas jakichś punktowych kwestii. Ważne jest też to, żeby

0: sojuszników, takich jak Wielka Brytania, Norwegia, Kanada i tak dalej.
1: W takim razie jaka jest motywacja obu państw do wymiany podobnych gestów?
0: Reżim białoruski w oczywisty sposób szuka legitymizacji. Po 20 roku wielokrotnie, również ze strony Mińska, płynęły do Warszawy propozycje chociażby takiego zorganizowania spotkania ministrów oficjalnego czy półoficjalnego, roboczego. Po drugie, Białoruś szuka możliwości zniesienia sankcji albo ograniczenia sankcji. Każde wycofanie się z dokumentu nakładającego sankcje jest jakimś tam sukcesem dla reżimu, bo pozwala nie tylko jemu poszerzać swoje możliwości gospodarcze, ale też obniżanie poziomu sankcji nałożonych na Białoruś przy zachowywaniu poziomu sankcji nałożonych na Rosję sprawia, że dla Rosji otwiera się okienko możliwości i możliwość wykorzystania Białorusi jako placówki do tego, żeby pośredniczyć w jakimś omijaniu reżimu sankcyjnego. Dobrym przykładem było zniesienie amerykańskich sankcji na linie lotnicze Białawia. Myślę, że za parę miesięcy, rok dowiemy się, że Aeroflot za pomocą Białawi ściąga jakieś części zamienne na przykład z Zachodu czy ze Stanów Zjednoczonych właśnie, no bo na Białawie amerykańskich sankcji nie będzie, a na Aeroflot mamy przynajmniej nadzieję wciąż będą. W związku z czym to jest gra ryzykowna i białoruski reżim ma tutaj wiele do ugrania. Jeżeli sprawnie wykorzysta naiwność czy takie błędne rozumienie przeciwnika przez zachodnioeuropejskich czy generalnie zachodnich polityków.
1: Z jednej strony widzimy te, powiedzmy, pozytywne gesty białoruskich władz. Z drugiej, polscy księża są wyrzucani z kraju, polskie miejsce pamięci są niszczone, a reżimowa propaganda nieustannie kreuje Polskę na wroga. Jak ta sytuacja wpływa na położenie polskiej mniejszości w kraju?
0: No właśnie kwestia polskiej mniejszości to jest z kolei poważny motywator dla naszych władz, żeby szukać jakichś możliwości punktowego porozumienia się z reżimem, dlatego że z punktu widzenia Polski istotne jest przetrwanie polskości na Białorusi, w związku z czym osiągnięcie większych, czy zwiększenie możliwości nauczania języka polskiego, zwiększenie możliwości działania w obszarze kultury przez Polaków, no to jest coś, co reżim może ograniczyć, a może przymykać oczy na rozwój. I ja rozumiem, że to jest jeden z właśnie głównych motywatorów dla naszych władz. Natomiast no, polska mniejszość na Białorusi jest, zawsze była, jest zakładnikiem Łukaszenki. Łukaszenka traktuje ich jako swoich Polaków, wielokrotnie tak o nich mówił. I no, sytuacja jest trudna i trudna pozostanie. Znaczy ja nie widzę możliwości, jakby co miałoby stać za logiką działania reżimu, gdyby zdecydował się na przykład na zrealizowanie takiej obietnicy gdzieś tam wysyłanej pokątnie o jakiejś formie legalizacji Związku Polaków na Białorusi. Znaczy to by było kompletnie sprzeczne z logiką reżimu białoruskiego ostatnich 6 lat.
1: W Polsce, ale także wśród niektórych białoruskich działaczy pojawiają się opinie, że z Łukaszenką warto rozmawiać, aby nie pozostawić Białoruś całkowicie w strefie wpływów Kremla. Biorąc pod uwagę mentalność dyktatora oraz stopień uzależnienia Białorusi od Moskwy, czy zdaniem pana ma to sens?
0: Problem polega na tym, że Białoruś jest w strefie wpływów Kremla, jest współagresorem na wojnie. Białoruskie firmy współpracują, dostarczają rosyjskiej zbrojeniówce podzespoły, są produkowane niektóre produkty dwójnego zastosowania i wprost wojskowe. Białoruś jest de facto częścią po prostu rosyjskiej machiny wojennej. No trudno, żeby była bardziej, jeszcze bardziej w strefie wpływów Kremla. Jakiekolwiek myśli o tym, że Łukaszenkę da się przekonać do zwrotu na Zachód, są bzdurą. Znaczy, nawet w najlepszych latach, kiedy Łukaszenka rzeczywiście grał z Zachodem, w 19 i 20 roku, bariera mentalna i wpływy rosyjskie były zbyt silne do tego, żeby przeprowadzić jakiś systemowy zwrot przez Białoruś. Teraz jest to tym bardziej nieprawdopodobne.
2: Patrzę na świat z nawyku, więc to nie od narkotyków. Mam czerwone oczy doświadczalnych królików. Wstałem właśnie od stołu, więc to nie z mozołu.

państwo wybaczą. Jesteście wierszem i pioty odbitym na powielaczu. Jesteście wierszem i pioty.

0: Już za chwilę w programie Znadniemne i Berezyny będziemy dalej poznawać losy żołnierza Armii Krajowej Feliksa Selmanowicza, pseudonim Zagończyk. W swojej kolejności Aleksy Szota opowie o Nagrodzie Literackiej imienia Orzeszkowej, którą z wielkim trudem ustanowiono w Grodnie w latach 30. XX wieku, a Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem Blue Café oraz jego przebojowym utworem Do nieba, do piekła.
1: Losy bohaterów niezłomnych.
0: W dzisiejszym programie Znadniemne i Berezyny kontynuujemy poznawać losy żołnierza Armii Krajowej Feliksa Selmanowicza, pseudonim Zagończyk. W wyniku donosu Reginy Żylińskiej, która podczas pobytu w więzieniu zobowiązała się do współpracy z Urzędem Bezpieczeństwa, na początku lipca 1946 roku zlikwidowano patrol Zagończyka, najpierw aresztując dowódcę, a potem pozostałych członków grupy. Należy wspomnieć, że Wacław Bejnar, pseudonim Orszak, wcześniej niż inni miał pewne przypuszczenia odnośnie współpracy Reginy z UB. Swoją obawę wyraził w meldunku z 23 lipca 1946 roku, skierowanym do majora Łupaszki. Pisał o spotkaniu, które miało miejsce w pociągu jadącym z Malborka do Olsztyna. Wówczas Regina opowiadała o swoim pobycie w areszcie. Twierdziła, że było dobrze traktowana przez funkcjonariuszy i że ma pewne możliwości, żeby pomóc organizacji. Jako że też miał za sobą pobyt w areszcie, nie uwierzył w dobre traktowanie więźniów. Jednak przysłuchujący się tej rozmowie Zagończyk nie podzielał obaw Orszaka. Wręcz przeciwnie, skierował je w stronę kolegi, który już wcześniej przyznał się Łupaszce, że podpisał deklarację współpracy, żeby wydostać się na wolność. Urząd Bezpieczeństwa był wówczas doskonale zorientowany w zakresie działań 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. UB znało też nazwiska i adresy osób współpracujących z Zagończykiem. Dane te przekazała Regina, wtajemniczana w różne sprawy z racji zadań, jakie wykonywała, oraz zaufania, jakie wzbudzała wśród partyzantów. Zeznania zatrzymanych miały tylko potwierdzić albo uzupełnić zdobyte informacje. Feliks Selmanowicz został ujęty przez UB w Sopocie, w mieszkaniu konspiracyjnym należącym do matki jednego z podkomendnych, Leszka Krzywickiego, położonym przy ulicy Mickiewicza 45 w nocy 5 lipca 1946 roku o godzinie 1:15. Podobno podczas podjętej przez niego próby ucieczki zginęło trzech funkcjonariuszy UB. Dariusz Fikus podaje, że Zagończyka aresztowano w Sopocie przy ulicy Żeromskiego. Mimo że był chory, doszło do strzelaniny, w wyniku której zginął chorąży UB Tadeusz Rybski i dwóch innych funkcjonariuszy. Natomiast w propagandowej publikacji Jana Babczenki i dziennikarza Raymunda Bolduana zamieszczony został dość dokładny opis aresztowania oraz podjętej wcześniej próby ucieczki, która zakończyła się strzelaniną funkcjonariuszy UB z funkcjonariuszami MO. Następnego dnia zmarł Tadeusz Rybski, postrzelony przez milicjanta wchodzącego do willi, w której urządzono kocioł. Oprócz niego zostało jeszcze rannych dwóch funkcjonariuszy UB oraz jeden milicjant. O dalszych losach Feliksa Selmanowicza, pseudonim Zagończyk, opowiemy Państwu w kolejnym programie Znadniemna i Berezyny już za tydzień.

0: polskie podróże na Białorusi.
1: Po zakończeniu I wojny światowej Grodno straciło status miasta gubernialnego i stało się w międzywojennej Polsce zaledwie centrum powiatu. Ale miasto postanowiło udowodnić swoją wartość poprzez aktywność społeczno-kulturalną. Chyba dlatego w dwudziestoleciu międzywojennym Grodno często określano mianem miasta Orzeszkowej. Pamięć o znanej powieści pisarce, która spędziła w Grodnie kilkadziesiąt lat swojego życia, była tu otaczana prawdziwym kultem. Jej imieniem nazywano ulice, teatr, a także towarzystwa dobroczynne i literackie. Przy mikrofonie Aleksy Szota witam Państwa. Dziś opowiem, jak zrodził się pomysł ustanowienia Nagrody Literackiej Miasta Grodna imienia Elizy Orzeszkowej i z jakim trudem udało się go zrealizować. Wszystko zaczęło się 13 grudnia 1928 roku, kiedy to Rada Miejska w Grodnie po raz pierwszy przyjęła wniosek o ustanowienie Nagrody Literackiej, chcąc w ten sposób uczcić dziesięciolecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Grodzieńskie elity pragnęły dołączyć do innych większych miast II RP, które posiadały już własne wyróżnienie literackie. Sprawa nabrała realnych kształtów wiosną 1930 roku, gdy o inicjatywie przypomniało Towarzystwo Przyjaciół Literatury i Sztuki, a bezpośrednią okazją do jej urzeczywistnienia miał być planowany na czerwiec przyjazd prezydenta Ignacego Mościckiego. Zaproszony na konsultacje znany wileński poeta i radiowiec Witold Hulewicz pomógł w opracowaniu regulaminu. Ostatecznie zaproponowano, by nagroda wynosiła pokaźną sumę 5000 zł. Była przyznawana co 3 lata, w rocznicę śmierci pisarki, czyli 18 maja, i trafiała do autorów dzieł związanych z ziemiami północno-wschodnimi. Szybko okazało się jednak, że droga od ambitnych zamierzeń do realizacji będzie długa i kręta. Już 15 maja 1930 roku Rada Miejska, zmagając się z narastającym kryzysem gospodarczym i kłopotami finansowymi miasta, drastycznie zmieniła projekt. Nagrodę przekształcono w jednorazowe wyróżnienie naukowe, obniżono jej wysokość do 3000 zł, a ze składu jury usunięto lokalne towarzystwa, zastępując je przedstawicielami instytucji z Krakowa i Warszawy. Gdy wizyta prezydenta Mościckiego w Grodnie nie doszła do skutku, zwolennicy pierwotnej koncepcji przeprowadzili kontrofensywę i wymogli unieważnienie tych zmian, powracając do pomysłu stałej Nagrody Literackiej. Uchwałę o niej podjęto 18 czerwca 1930 roku, wyznaczając termin pierwszego wręczenia na maj 1932. Z nieznanych jednak przyczyn o całej sprawie w magistracie po prostu zapomniano na niemal 5 lat. Przypomniano sobie o niej dopiero na początku maja 1935 roku, tuż przed 25. rocznicą śmierci Orzeszkowej. Z powodu wciąż trudnej sytuacji finansowej zarząd miasta znów zrezygnował z tego charakteru wyróżnienia, ustalając, że będzie to jednorazowa nagroda w wysokości 3000 zł, wręczona w maju 1936. Gdy nadszedł rok 1936, biurokracja po raz kolejny sparaliżowała przedsięwzięcie. Żaden z wyznaczonych terminów zgłaszania kandydatów nie został dotrzymany, przez co 7 maja Rada Miejska musiała w trybie pilnym zmieniać regulamin. Jurorzy mieli zaledwie tydzień na wyłonienie laureata. Wokół wyboru składu jury wybuchły przy tym spory. Radny Jakub Efron zgłosił wniosek o powiększenie składu komitetu, aby włączyć do niego przedstawiciela społeczności żydowskiej, właściciela drukarni Łazarza Mejlachowicza, który wcześniej wydał pamiątkową księgę poświęconą Orzeszkowej. Wniosek ten jednak odrzucono większością głosów, co wywołało duże rozczarowanie wśród żydowskich mieszkańców Grodna, darzących pisarkę ogromnym szacunkiem. 9 maja 1936 roku sąd konkursowy zdołał wyłonić laureata. Został nim 75-letni profesor Marian Zdziechowski, historyk literatury, filozof, krytyk i były rektor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Wybór ten miał charakter symboliczny. Zdziechowski znał Orzeszkową osobiście, odwiedzał ją w Grodnie i prowadził z nią serdeczną korespondencję, a sama pisarka wyrażała gorące uznanie dla jego twórczości. Wręczenie nagrody zaplanowane na 18 maja znów uległo przesunięciu, ponieważ sędziwy profesor nie mógł w tym terminie przybyć do Grodna. Wokół pamiątkowego pomnika i na cmentarzu odbyły się jedynie uroczystości rocznicowe, natomiast na właściwe wręczenie nagrody trzeba było czekać kolejny miesiąc. Specjalne posiedzenie Rady Miejskiej zwołano wreszcie 18 czerwca, gdy profesor Zdziechowski zatrzymał się w Grodnie w drodze powrotnej z obrad w Krakowie. Oficjalne przemówienia prezydenta miasta Wiktora Mińskiego oraz księdza kanonika Wiktora Potrzebskiego pełne były podniosłych słów o roli Grodna i obronie kultury. Jednak wystąpienie samego laureata wyraźnie odbiegało od tego tonu. Zdziechowski, choć dziękował za wyróżnienie i przypominał o swoich więziach z Orzeszkową, wygłosił przemowę niezwykle pesymistyczną. Ostrzegał w niej przed niebezpiecznymi ideologiami, przed rozwijającym się w sąsiednich mocarstwach nieludzkim bolszewizmem i nazizmem, a także przed falami antysemityzmu w samej Polsce. Cała uroczystość wręczenia pierwszej i zarazem ostatniej nagrody trwała zaledwie 50 minut. I tak oto zakończyły się wieloletnie starania o uczczenie pamięci autorki nad Niemnem. Marian Zdziechowski zmarł jesienią 1938 roku w Wilnie, a wraz z nim bezpowrotnie zmarła idea Nagrody Literackiej imienia Elizy Orzeszkowej. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia w kolejnych programach.

0: muzyka wśród nas.
1: Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o zespole Blue Café oraz jego przebojowym utworze Do nieba, do piekła. Blue Café to polski zespół muzyczny, założony w 1998 roku w Łodzi przez Pawła Ruraka Sokala. Grupa od początku łączyła pop z elementami acid jazzu, funky soulu i muzyki latynoskiej. Rurak Sokal został liderem zespołu, a także jego klawiszowcem, kompozytorem i aranżerem. W pierwszym składzie znalazła się m.in. wokalistka Tatiana Okupnik oraz gitarzystka Viola Danel, znana również jako Viola Stendel. Pierwszy singiel Blue Café Espanol ukazał się w sierpniu 2001 roku. Rok później zespół wydał debiutancki album Fanaberia. Pochodząca z niego piosenka Kochamy siebie stała się ogólnopolskim przebojem. Blue Café otrzymało za swoją działalność Fryderyka w kategorii Nowa twarz fonografii. W 2002 roku ukazały się również single Łap mnie baby oraz I'll be waiting. Rok 2003 przyniósł zespołowi kolejne sukcesy. Reedycja Fanaberii uzyskała status platynowej płyty. Blue Café wzięło też udział w krajowych eliminacjach do konkursu piosenki Eurowizji z utworem You May Be In Love, zajmując trzecie miejsce. Piosenka stała się dużym przebojem i w 2004 roku została wykorzystana na ścieżce dźwiękowej filmu Nigdy w życiu. W czerwcu 2003 roku Blue Café wystąpiła na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu z utworem Do nieba, do piekła. Zespół otrzymał za niego główną nagrodę jury. Piosenka, podobnie jak You May Be In Love, stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych nagrań grupy. Jesienią 2003 roku ukazał się drugi album zespołu Demi Sek. Promował go m.in. Love Song. Z tym utworem Blue Café zwyciężyło w krajowych eliminacjach do Eurowizji i zostało reprezentantem Polski podczas konkursu w Stambule w 2004 roku. 15 maja 2004 roku zespół wystąpił w finale Eurowizji i zajął 17 miejsce. Występ wzbudził w Polsce wiele komentarzy, m.in. za sprawą stroju Tatiany Okupnik. W 2005 roku Tatiana Okupnik opuściła zespół. Jej następczynią została Dominika Gawenda, wybrana podczas przesłuchań zakończonych finałem programu Szansa na sukces w styczniu 2006 roku. Pierwszym albumem Blue Café z nową wokalistką była Owoszo, wydana jesienią 2006 roku. Płytę promowały m.in. utwory Baby Baby i My Road. Album uzyskał status złotej płyty tydzień po premierze. W 2008 roku ukazał się album Four Seasons, promowany m.in. utworem Czas nie będzie czekał, który trafił na pierwsze miejsca radiowych list przebojów. Kolejną płytą była Dada, wydana w 2011 roku. Promowały je single Noheo, Matahari, Dada, Wina oraz Buena. Ostatni z utworów został nagrany z udziałem kubańskich muzyków oraz rapera Drao D. Dada uzyskała w październiku 2011 roku status platynowej płyty. W 2013 roku Blue Café świętowało 15-lecie działalności. Rok później ukazał się album Fresher, z którego pochodziły m.in. single Zapamiętaj, Kat i To Ty. W 2017 roku zespół wydał Między Nami, a w 2018 Niebo. Utwory zapowiadały album Double Soul, wydany w sierpniu 2018 roku. W tym samym roku Blue Café wystąpiło podczas Top of the Top Sopot Festival z recitalem z okazji 20-lecia działalności. kolejnych latach zespół pojawiał się m.in. w programach związanych z Eurowizją. W 2019 roku członkowie grupy zasiedli w jury programu Szansa na sukces Eurowizja Junior 2019. A w 2022 roku Blue Cafe wystąpiło gościnnie w programie Tu bije serce Europy. Wybieramy hit na Eurowizję. Przebój, który za chwilę usłyszymy, pochodzi z drugiego albumu Demisek, wydanego w 2003 roku. Autorem muzyki jest Paweł Rurak Sokal. Tekst napisała Tatiana Okupnik. Przed państwem zespół Blue Cafe. Do nieba, do piekła.

0: Niemna i Barezyny.
1: Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
2: Na dzisiaj to już wszystko w programie Znadniemna i Barezyny. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego oraz w niedzielę o godzinach 6.05 i 22 czasu polskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.

0: Слови з музикою на радіо Рація.
1: Feeding time можна перекласти як час кормлення. І думаю собі, що можемо відкрити сьогоднішню зустрічу у цій годині зі сподіванням, що це добрий час, щоб підкормити вас цікавими піснями, новими прозвищами і просто відкриттями. Серед їх М83, francuski nasionny duet, do jakiego wiernim się jeszcze później. Na chwalach białoruskiego Radio Racja poczynają słowy z muzyką, a la mikrofona z wami Ilo Karpiuk. Następna pieśnia będzie z płyni rapu, ale będzie geta południowo-korejski rap Ad Kim Ksimia. Solną twórczość począł z wydania debiutnego albumu Dog u 20. godzie. Pośle 6 godów wiertaje się z Dogmaj, drugim albumem, u jakim przeciągnął swoją autorską działalność i starał się zachować odmienność pośród dowoli ciekawej, nieodnarodnej, ale schylnej do liberalnego konformizmu sfery południowo-korejskiej twórczości młodych ludzi. Kim Ksimia i jego Keep Counting.

Inspirowana ja islandzkimi surowymi krajowidami, pieśnia Water z albumu Sophie P.S. Pomniusz tą dalokim 9003 adzinaca tym chodzie u studzieni adnojczy podrychtowała wam pieradaczu zasnąłnym motywom wady. I pieśnia Sophie P.S. była p. Tady na pewno idealnej. Nie mierz za pieśń niderlandzkiej wokalistki Smeny. Jajenowy album Please Don't Ask Me How I've Been zawierszaje pieśnia pod zachołkiem Be My Water. Ja za to je proponuję posłuchać jej Endless Waves. Tu baczu dwajnoje znaczenie, bieskoniecznej chwali na wadzie i naszej chwali. Przyświeczajec se tedy je na słuchaczam od zausiody na zausiody. Białoruska radioracja. Dziakuj, że to wjość, a z nami i Smena.

0: may or should concern.
1: U końca XIX, u Francji, u Antibes, począł stwarzać swoją muzyku Antoni González. Pośle 25 gadoł od premiery debiutnego albumu M83, wiertajca z nowym relizem I Wrote You a Letter. A u tym liście prostorna muzyka, gdzie klasyczna dla M83, futurystycznie huki się obrują z orkiestrowymi aranżerowkami. M83 poczęło naszą sieniecznią sostreczu w słowach z muzyką, a praciągnie pieśni pod zachołkiem opera. I była pierwsza, jaką w wykonaniu M83 ja ukluczyła. Przyjemna usprymanie, co nam zostało się.

0: Словы з музыкай.
1: Manchesterski producer Andy Stott i wokalistka z muzycznego ośrodka Cork, Lane Hawley. A na koniec się pieśnia formatu, jaki zredku zdaje się zapuskać u efiry, Not in my name, dołużyca przybliżna 18 chwilin. I geta nowa pieśnia od hurtu Archive. Co mogę, cicho chcę skazać, pieśnia podzielaje się na wyraźne czastki, chociaż wydzielają ich może częściej za usio wokalisty, a śpiewają na gety raz u pieśni usie. Wiertaje się tak samo wokalistka Holly Martin. Już u pieśni złość, gniew, niezgoda, pankowska intensywność, klasna rock muzyka, niedrenny hip-hop. Muzyki gawarać, że żyjemy w czasach, kali lochka polityzuje się. Wokolki polityka często nie daje nam wyboru. Pieśnia ma wyraźny antywojenny i antykolonialny charakter. A to nie pierwszy taki krok, czy manifest, jaki pojawia się tu u twórczości, jakich prezentuję u naszej pierdaczy. Tym bolsz zapraszam was posłuchać pełnej pieśni. I temu już tak rana rozwitwaju się i dziękuję za waszą prysutność. Spodzieju się, poczujemy się prosty dzień tak samo, a z wami była Ilo Karpiuk. Pokidaju was już z hurtą Archive.

0: Падляшша родам. Сёння прыпынімся ў некалькіх мясцовасцях. Заглянем у Міклашы, у Ворлю, а таксама на калюню Антонава. Курыныя фермы на Беластольчыне перыядычна будзяць жыхароў нашых вёсак да актыўнасці. Не выключэнне і вёска Міклашы, дзе жыхары пачалі пратэставаць супраць запланаванай інвестыцыі трох куратнікаў. Магчыма, агульная колькасць курэй на ферме дасягне 120 тысяч. Варта адзначыць, што ў гэтым месцы ўжо стаіць адзін куратнік, і да гэтай пары не было нараканняў ні ад жыхароў Міклашоў, ні ад жыхароў Ворлі. Цяпер мясцовая грамадскасць пратэстуе супраць расшырэння. Асноўныя праблемы звязаныя з магчымым непрыемным пахам і блізкасцю новастворанага вадасховішча і планаванай зоны адпачынку. Ці магчыма пагадзіць інтарэсы інвестара, а гэта таксама мясцовы жыхар Пятро Галушэвскі, з інтарэсамі жыхару Ворлі і Міклашоў, якія хацелі б жыць у камфортнай зоне чыстага паветра.
1: Пётр Галушэвскі.
2: Ты звыкла гонка на руніков? Не, бо не.
3: Згодна з законам, то вы маеце право тое паставіць, так? Вы атрымалі ўсе згоды на будову з Вуд Польскіх, з аховы асяроддзя, так?
2: Так, ад маршалка воеводства, з санэпіду, і ўсе згоды сú пазітыўныя.
3: І ў чым праблема?
2: Тым праблема, што людзі ще не згадзаюць на то, щоб то збудаваць. Сú ludzie, którzy też są stronami i są protesty ludzi, którzy nie są związani w ogóle z rolnictwem, czy nie byli związani w ogóle z rolnictwem, którzy na przykład do wsi Miklasze przyjechali lat temu, 5, 2, 3, nawet rok ktoś tam mieszka, nagonka na to, że to śmierdzi, świnie śmierdzą, bo są B, krowy śmierdzą też nie, kury śmierdzą też nie i gdzie my mamy się rozwijać i gdzie my mamy budować. Mięsa z Mercosuru nie chcemy, bo jest niedobre, czyli mięso Brazylia, Argentyna i tak dalej. Zboża, drobiu z Ukrainy też nie chcemy, bo też jest niedobre. To gdzie my mamy budować? To może niech Niemcy budują i później nam sprzedają jako dobre mięso.
3: Ty smród, każesz, to będzie przeszkadzać. U was tu stoić
2: tak.
3: Użo taki kurnik.
2: Tak.
3: Kolki tam jest?
2: 27 tysięcy. No to jeden kurnik, mało sztuk, więc nie stosujemy nic. Ale w tych trzech, które mają być kiedyś wybudowane, ja tylko dodam, że to ma być inwestycja z własnych środków. Koszt inwestycji to jest około 10 milionów, więc to nie jest tak, że będę od razu trzy na raz budował, tylko po prostu wszystkie pozwolenia, wszystkie raporty, wszystkie papiery kosztowały mnie tyle samo, co na jeden kurnik, tak? W dzisiejszych czasach nie ma problemu z jakimś tam strasznym fetorem. No wiadomo, jak jest obornik sprzątane, tak? Czy one są przy tej końcowej fazie, to ja nie mówię, że tego zapachu nie ma, tak? Ale to też nie będzie tak, że to się nie da żyć. Tym bardziej, że wiatry, które wieją, bo to głównie mieszkańcy wsi Mikłasze protestują, wiatry 70% wieje od Mikłasz w stronę Antonowa. Bardzo małe prawdopodobieństwo jest, że to będzie komuś przeszkadzać. Bardziej chodzi o zalew i o wieżę widokową, że na Podlasiu ma być pusto i rosnąć las i chodzić tylko i wyłącznie żubry i łosie, bo to jest Podlasie. I to tylko o to chodzi, tak? Bo moim zdaniem, jeżeli ktoś się rozwija i kto powinno być zróżnicowanie. We wsi Mikłasze na przykład, tu mamy 10 mieszkańców na Antonowie. Z tego trzech ma ziemi i trzech pracuje na tej ziemi, czyli 33,3%. W Mikłaszach jest 94 osoby zameldowane, z tego są trzy gospodarstwa. Tam nie ma ludzi, którzy są związani z gospodarstwem, którzy wiedzą, jak to pachnie i którym to nie przeszkadza. Nie?
3: Wiadomo, wy macie interes u tym, aby rozwijać się, no bo to dla was przybytek. Dla tych ludzi, jakie jeszcze tam patrzyli agroturystyku, dla ich to zniżenie uzdrowia.
2: Ja sam mieszkam tutaj z 50 metrów od domu i ten zapach mi nie przeszkadza, bo go praktycznie nie ma. Ludzie też mieszkają trochę dalej i nikt nie mówił, że
4: śmierdzi kurami, czy śmierdzi czymś innym, tak?
2: Znaczy, moja rodzina tu mieszka od 3 pokoleń. Ci, co przyszli, bo będzie fajnie, ładnie, pięknie i tak dalej, uważam, że to jest trochę nie w porządku w stosunku do nas jako rolników. Co my mamy zrobić? Gdzie my mamy to budować? Tego się nie da wybudować nigdzie, tak? Co my mamy zmienić profil produkcji?
3: Łącznie... A wójt proponował już coś innego?
2: Wójt proponował to dlatego, że jak ja bym wycofał to, to gmina wprowadzi plan ogólny. Bo teraz nie przyjmują wniosków. Jak gmina wprowadzi plan ogólny, to wiedząc, że ja chcę takie coś zbudować, zakaże budowy na tym terenie takich rzeczy po prostu, nie? I to jest taka propozycja...
3: Kto kecho opiera chytryć.
2: Tak. I to chodzi o to, że jak ja wycofam, to od razu już teraz, bo to od 1 sierpnia 26 roku żadna gmina nie przyjmuje wniosków o warunki zabudowy, bo nie ma nikt planu ogólnego. Więc ten plan będzie tworzony i dopiero po stworzeniu planu ogólnego będzie można składać wnioski. Więc jak ja to wycofam, to nie będę mógł w ogóle tego zbudować. Dla wójta czy dla radnych, niektórych oczywiście, bo niektórzy radni popierają, jest to bardzo dobrze, tylko ja cały czas mówię, że to jest gmina rolnicza, to nie jest gmina turystyczna. Zalew nie był jeszcze kopany, ja już złożyłem papiery, bo te dokumenty są procedowane od 5 czerwca 2025 roku. Urzędzie Gminy Worni. I teraz raptem po wykopaniu zalewu, argumenty, że ja wysuszę rzekę Orlankę, bo mam 3 studnie, są bez żadnego poparcia, bo w tej chwili nasi włodarze gminy sami ją osuszyli, bo teraz przez rzekę Orlankę nie leci w ogóle woda, bo jest cały czas napełniany zalew. Uważam, że te argumenty, które ma okoliczna ludność, że tak nazwę, nie mają poparcia, bo w tej chwili jest tak szeroki asortyment filtrów. Nie ma tak, że my sobie wstawimy tyle kur i tu nikt nie przyjeżdża. Tu lekarz powiatowego inspektoratu weterynarii jest przynajmniej raz na rzut. Są inne kontrole, przecież zakłady to kupują to mięso. To nie jest tak, że tak jak kiedyś ktoś tam mówi, bo wy hodujecie na antybiotykach i tak dalej. Nie ma czegoś takiego, to jest tak kontrolowany rygorystycznie, że w tej chwili nawet jakieś tam łapki i dobrostan, jeżeli kurczak czy kura ma za twardą słomę, to się robią takie mikro rozcięcia, no i to my za ten dobrostan jesteśmy rozliczani nie finansowo, tylko konsekwencjami takimi, że nie możemy tak dużo na przykład wstawić kurczaków, czy musimy zastosować jakieś tam dodatkowe preparaty do zmiękczenia słomy. Zresztą ta opłacalność kurczaka teraz, to nie jest tak, że ja chcę zarabiać miliony i tak dalej. Wiadomo, jak z każdym. Kiedyś mieli 3 krowy, doili 3 krowy, nieśli to do mleczarni 15 litrów mleka i te rodziny żyły. No a w tej chwili ten kurnik to w Mławie, czy tam pod Sokołowem Podlaskim, czy ten, to oni to liczą, że to jest przydomowa hodowla, takie kurniki. To u nas to jest dziwne, bo to jest 3 wielkie obiekty. W Mławie stawiają 30 na raz, budują takie kurniki, no i...
3: Wy budowacie teraz własnych środków, tak? No, niektóre bajace, to tak, wy będziecie mogli to już opradać. No, to już to wy obiecajecie, że to nie będzie śmierdzieć, to będzie się podkontrolne je. Pierostanie obowiązywać, bo będzie zusim inszy ulaśnik. U nas u Polsce robią różne zdzielki, tak zwane słupy, nie słupy.
2: To jeżeli ludzie twierdzą, że ja to buduję i chcę to sprzedać, to ja bym w tym miejscu w ogóle nie budował. Bo to nie chodzi o to, żeby to sprzedać, tylko chodzi o to, żeby z tego żył ja, mój syn i tak dalej. Być może 3 kurniki w ogóle nie powstaną nigdy, bo po prostu przestanie się to opłacać, czy mnie nie będzie na przykład.
3: To znaczy za tymi kurnikami nie stoi nikaka korporacja? Czy...
2: Nie. Nikogo tu nie ma. Nikogo tu nie będzie, bo jak ludzie mówią, że to tak śmierdzi, to ja jakbym miał to budować do sprzedania, no to bym tu nie budował. No, ja myślę, że kiedyś to powstanie. No.
3: Będziecie zmagać się do końca?
2: Tak. Ja mam prawo, protestujący mają swoje prawo, no ja nikomu nie mówię, że ma nie protestować czy protestować, ale po prostu no większość ludzi protestuje takich, którzy nie są w ogóle stąd, nie są związani z tym regionem i
3: wyjąć właśnik jednego kurnika?
2: Nie, to nie. Tata kurnik. Ja nie mam nic wspólnego z tym kurnikiem, nic, tylko całe życie tutaj był drób na Antonowie. Ile ja pamiętam, to całe życie tutaj były, najpierw były gęsi, później były kury. Ja po prostu to umiem robić. Równie nie umiem, to się nie biorę, o tak. Ale to całe życie były tutaj u nas. Drób był, nie?
3: To jest kurnik, to już kolikie to ustalić?
2: 13. Ktoś kupił działkę i nie wiedział w ogóle, że ten kurnik tutaj jest. No, nie wyczuł. I teraz zaczęły śmierdzić przy budowie. No to moim zdaniem to trochę słaby węch. Albo po prostu protestujemy, bo dla zasady protestujemy, tak? Ja mogę się wypowiedzieć na temat świń pana Andrzeja w Parcewie. Świnie jako świnie same nie śmierdzą, no jak się ruszy tą gnojowicę i się wylewa na to pole, no to niestety, no musi, tak, no to nie ma tak, że nie będzie. Tak samo tutaj jest, jak obornik gdzieś tam leży, czy jest wywożony, no to wiadomo, tak, jest tam jakiś zapach, tak,
3: ale... jak często wywozi się obornik?
2: Raz na 8 tygodni, czyli raz na 2 miesiące wywożę go na przykład albo składuję na swoim polu, albo od razu, tak jak teraz, od razu na rozrzutnik i na pole. No, ale na przykład druga ferma jest w Krywiatyczach, ludzie mieszkają i tu już nie śmierdzi na wiosce. Czy w Kleszczelach jest 4000 czy 3500 krów, w Żukach, nie, ale blisko Kleszcze. No i też nie ma tematu, tak? To, co była podpisywana lista, ta cała petycja, to ja przecież tych ludzi znam po imieniu i nazwisku. To dam sobie dwie ręce uciąć, że tam 3/4 ludzi nie widziało, co podpisało i przeciwko czemu. A my tu mieszkamy trzecie pokolenie, no czy czwarte już, tak?
3: Jak pogodzić to wszystko?
2: No właśnie, nie ma jak tego pogodzić. No i ja cały czas mówię, że trzeba rozmawiać, trzeba siadać, rozmawiać, dyskutować, tak? I tyle, a nie na zasadzie, ty wycofaj, a my plan ogólny wprowadzimy, nie? Bo ja nie mogę teraz tego wycofać, bo będzie ten plan. Pan wójt też nie może się poddać i powiedzieć, że dobra, niech buduje, tak? No bo co powiedzą mieszkańcy, tak? No i padno. Fabryka IKEA i nikt nie protestował. Nie, miało być zatrudnienie 250 osób, jest 30. No bo to IKEA, tak? Bo oni mają pieniądze na prawników.
3: IKEA jako koncern to płaci dla gminy. Gmina ma realne korzyści z tego. A wy jak prywatny ułaśnik, jak rolnik, nie będziecie wnosić do gminy takiego przychodu, jak był.
2: Wójt też się na ten temat wypowiedział. Czyli ja to odebrałem tak, że ja jestem mniej wartościowym inwestorem niż IKEA. Bo ja nic nie dam dla gminy. Żebym budował jako firma, to wtedy byłoby, moja pozycja byłaby lepsza, bo gmina miałaby z tego zysk. Tak samo jak ma z wiatraków, tak samo jak ma z IKEA. To jest normalna dyskryminacja. To co, to ja mam założyć działalność i zbudować to jako firmę? Przecież wójt też na spotkaniu w Mikłaszach powiedział, że on nie chce, żeby to była jakaś firma, on nie chce, żeby to był jakiś koncern i tak dalej, i tak dalej. A w dalszej części powiedział, że nie ma dochodu z tego żadnego do gminy, nie? Przyczyniają do tego, że wieś to pachnie ładnie, nikt nie przeszkadza, ciągnikiem to w sobotę najlepiej, to już o 14 do domu, bo o 15 grill, to już będzie za głośno, jak ktoś tam będzie coś robił. I takie są niestety realia naszej polskiej wsi w tej

0: czy pryskali coś, czy co, nie wiem. W każdym razie, no, cały Bielsk to odczuł, tak? Więc ja jestem jakby przeciw kurnikom. Czekamy, mamy buciany tutaj, tak? Także nie wiem, czy to dokładnie było wszystko sprawdzane też przez osobę, która tam pisała wszystko odnośnie tej inwestycji, tak? No jakby ja nie jestem w stanie tego nawet stwierdzić, tak? Bo ja nie jestem stroną, więc ja jakby nie wiem. No ale no zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Przypuszczam też, że jeżeli będzie, zacznie się ta inwestycja, no to trzech na raz też chyba nie postawi. Tak myślę. No mam nadzieję, że nie powstanę.
1: Pani jest stąd?
0: Tak, ja jestem stąd. Nie, ja tu za mężem. Nie, nie. Nie rodowita, nie. Ale mieszkam tutaj już, no, 13 lat.
1: I tak. Podoba się?
0: No bardzo się podoba. No lepiej w swoim domu mieszkać niż w bloku, tak? Że sąsiedzi i chodzą na górze i na dole, wiadomo. Człowiek też, no, umówmy się, to jest też wieś, tak? Teraz nie ma dom w dom, że tak powiem, rolników takich jak kiedyś, że każdy trzymał, prawda, tą krowę, tą świnię, że każdy miał kurniki. Nie ma tego teraz. Mało się zostało tych rolników, więc my teraz praktycznie w ogóle nie odczuwamy tego rolniczego, że tak powiem, powietrza, no tak? Też. Ja jestem przeciw, więc mam nadzieję, że to jednak nie powstanie, że te instytucje środowiskowe jakoś rozpatrzą te odwołania, które były, zdaje się, składane i że będzie decyzja odmowna, tak? Znaczy, to jest jakby tutaj mieszkaniec, tak? Dobrze jest, że ktoś się rozwija, tak? Że chce, no ale tak blisko? Przecież tu rzeka płynie zaraz, tak? Zalew mamy piękny, że tak powiem. Z jednej strony to człowiek nie chce, tak? Wiadomo, że każdy chce się rozwijać, każdy chce coś tam tworzyć, no ale no, nie tak blisko. Nie tak blisko. Nie mamy tu żadnego lasu, żadnych drzew, tak? Jeżeli by chciał już to robić wcześniej, miał pomysł, to już by wcześniej robił te nasadzenia. Co te drzewa? Ile lat one będą tutaj rosły, prawda? Ja bym nie chciała, ze względu na swoje dzieci, może kiedyś wnuki, tak? Chciałabym, żeby przyjeżdżali tutaj do mnie i mogli sobie spacerować i oddychać czystym powietrzem, tak? Ja jestem przeciwna tom, bo jakby Odzin by nie przeszkadzał, tak? Bo stoi. Tutaj to już, nie wiem, 14 lat, ale jeżeli to jest try, to jest za dużo i będę smierdział. No i najlepiej, żeby postawić ochodeś na innym terenie, proszę bardzo, od ludzi, od tej wsi i by nikomu nie przeszkadzał, no. Nikt nie zabrania się jakby rozwijać, bo to też tak, bo taki sam rolnik jak my, bo też mamy tutaj i pole i też jakby działki mamy. No ja wolałabym, żeby tego nie było. Też mają dzieci i też jakby w Smolodzie tym jakoś niekoniecznie, żeby tutaj były zbierane podpisy były. Chyba osoby, co były wokół tych działki, to też składały. Ale czy to coś da? Nie znają.
2: Zobaczycie, podpisali petycję i ludzie podpisali, to chyba większość przeciw, bo jakby ja nawet nie znam, kolko mieszkańców z dziećmi i kolko dorosłych, może ponad 100. Chciało się, żeby pomogło, jak ludzie nie chcą, to trzeba, żeby poczuli tych ludzi. Nam by pasowało, dobro było, bo on jak chce, chłopiec był to pracowity, rodzina, chaj by wody tam za lesem, gdzie ich budowali, żeby nam siedzi nie bardzo. Tak by chciało się, polubownie
3: to jest. Jak włączamy, że zrobił tyje wsie pozwolenia na to ją ze mną wziął, to ją ona opłacają się mieniać.
2: Baczycie, czasem i firma upadzie, no to co zrobisz? Trudno.
3: No ale ty bardzo każdy chce mieć jej bólż groszy.
2: Na groszy to zło. Wsie wojny od groszy, za groszy i wsie zło od groszy. To nie trzeba już tych groszy z autka wchłaciło prożyć. No to bez groszy to już nikuda. Zabraknie w urzędzie skarbowym grosz nie można być winnemu. Tak, że bez groszy kiepsko, ale jak już te groszy bez miery, to też nie bardzo dobre. Tylko ja nie znaju, jak to będzie. Chce się żyć, bo życie teraz dobre i każdemu chce się żyć, ale no chciało się, żeby było bez. Ну, наприклад, так. З другої сторони. От, наприклад, з другої сторони.
3: Каб була якась бар'єрка.
2: Часом, як часом вітер, то трохи якби чує. Ну, я сама гадую кури. Бройлери. Ну, у мене ж відкриті. Ну, то я чую, то вже вдома. А там закриті, то я ж там не знаю тієї технології новочесної, як то буде. Ще не хочу. Ну, військові люди, ну, то що тут ми вміємо виповідатися?
4: Тут я живу. Я з Пічков.
3: В Миклашах вже кольки? Замужан, так?
4: Ой, вже 60 лет.
3: Ну. То вже більш Миклашовська, як з Пічковська.
4: Ну,
3: ти є курники, то як ви до того ставитеся?
4: А як ставити? А я знаю, як люди так є. Хто кричить, хто не кричить. Не кричу, не так, не так.
3: Але ж то хотіли б, коб були, чи коб не було?
4: Ну, то не було, бо воно трохи несе сюди. Знаєте, колись гусі були, то воно несло. Але десь тепер кури, то не так. Але як буде 4 курники, то знаєте, буде тоє, ну, чутєті.
5: Говорить Султис Ворлі Марек Хмілєвський.
6: Інвестори – то не є якісь чужі особи, тільки то є наші мешканці. Антоново – то є складова солецтва Ворлі, то є колонія. Дотичить нашого тощі солецтва. Тільки що то є на межі, далі ґрунт села Миклаші. Чекали тут, чи нам і я, откуль помню, темат заливу в Ворлі і темат в ogóle розвиття в Ворлі. Моїм дома завжди звучав. Мій дід був мусно заангажований, батько був начальником, якби повідником Войта, де довів в літах 70-х, що вже витичили залив і так далі. Ну, але вийшло так, як вийшло, зняли батька і забрали машини. Мажені, що в тим місті повстане, десь літ 14 тому навіть ми робили фест. І забрав, я маю показати підписи, які люди були на тим фестивні, писали, що дай в тим місті хочемо заливу. Ну і добре, я понад чверть віку тому трафив на таке зібрання кулка рольничого в Орлі, де хотіли його розв'язати. Але я знав, що ходить, бо тут в тим акурат, де тепер побудований залив, 14, 35 гектара, було в владанню кулка. Як кулка зрезигнувало, то перейшло б до пов'яту, і вже дійсно давно би там хтось орав, чи я би не допустив до того розв'язання. Потім дивіться, на статутові підпис мого діда, то зобов'язує, так? Я тут ціле життя робив про сполечення, про Орлянську, як було треба, то і люди продавали землю, підступили, як можна було хоч щось будувати, там, чи Зденовичі продали землю для гміни, як була тут раніше, як робили вітилізацію, Назаревичі віддали, я теж свою дзявку 900-й центром, як не було хороше, як було файно, як ми тут розвивалися, так? Я знаю дуже добре інвестори, то мої приятелі, колеги, я ніби ні кепського слова чи чину не того. Ми сусіди теж, бо там і земля мого теща знаходиться святої пам'яті по сусідськи. Так що я би коп дуже моцно хотів бути, то би не підписував вже раніше, 15 років тому, як ставили перший курник, бо там курник існує. Однако вважаю, що той помисл не є страфний, бо так би воно очевидно для рольників є якби добре, ну мусять розвиватися, але для решти то є якби не по дорозі. Я єстим проти курникам, так? Але я не єстим проти праву чи демократії. Якщо право говорить так, ну то не можемо його ламати. Якщо дійсно немає, очевидно, жодної децизії виданої, наразі якась там środowiskowa, якщо такі інституції, як Води Польські, чи Санепід, чи охорона środowiska не бачить в тим проблему, то для мене тут треба було б щось подумати, що тут хіба щось не так в тих інституціях, які не бачать проблеми. Якщо бачать проблем, воно ті інституції, що і видають якісь позитивні децизії, так що адміністрація інакше не може зареагувати, ніхто не реагує з мешканців. Бо то, що треба сказати, що треба ті оголошення десь там вже пів року тому, може, вішили, ті розмови були давно, але якби хтось взяти на себе, на своє плечі, на свій горб, такого, знаєте, лідера того всього, то якось так не бачу нікого. Дуже смутно, бо були на одним зібранню, на другим зібранню не було тих, що мають 20-30 літ. Бо я думаю, що конче знайдеться якесь право, яке якось стримує, заблокує десь в інших місцях, там, чи у Кноридах, чи десь там в Пасінках, десь там люди якось мобілізують. przecież w jakiś tam sposób. Mają tutaj chlewniu na Antonowie, mają chlewniu w Krywiatyszach, mają chlewniu w Szczytach i znają, że to jest odór. I jak z toho, toho. Tutaj odsiedzimy, a tutaj przejeżdżaje dziennie 20-30 boczok takich tirów, przejeżdżaje z Nojowicą i jakoś ja nie mleju, tak? Jeszcze tutaj niedaleko mają te biogazowni, tak? Jakoś tam ludzie żywą z tym, tak? Protrpieli, no ale, bo jasno, ja nie jestem za, ale, ale od pewnych rzeczy pewnie nie uchronim się.
3: Wy zajmujecie się agroturystyką?
6: Wiadomo, że w rozwiniętych gospodarkach tylko ludzie nie może żyć z ziemi, dlatego powstają wielkie gospodarstwa, komasują się, skupiają ziemi, bo dzierżawią i tak dalej, powstają wielkie. Stąd te wielkie maszyny, wielkie traktory, kombajny i wielkie fermy, tak? To jakby tu pewne rzeczy nie minęło, no. Ja mają, przykładowo, jestem użytkownikiem 20 paru hektarów, ja z tych hektarów nie wyżywu. I to jest jasność. Dla mnie jest dodatkowym źródłem finansowania, to jest właśnie to, co robił, odkrył tutaj agroturystyczny pensjonat, jeżdżą na hosty od czasu do czasu ktoś przyjedzie i mój to budżet domowy podlady. I takich parę osób, że bólsz jest takich, że właśnie w tym kierunku poszło, tak? Mało to, gmina też jakby równomiernie chce rozwijać się, oczywiście rolnicza, no bo ale zawdzięki takim przedsiębiorstwom jak IKEA, jak wiatraki, którym też niektóre nie mieszają, próbowali jakoś z tymi właścicielami, pomysłodawcą jakoś dojść konsensusu, może męcz, może w innym mieście, może to, niech to tam nie protiw, nie znają i na razie stało na, no tak, że każdy przy swojemu zdanie został i tutaj mieszkańcy, prawie się tutaj jest jakby protiw, tak, tylko że spontaniczne jakieś tam podpisy byli zbierane i tak dalej, ale ktoś da te lico tomu oporu, to nie ma takich chętnych, tak, do mnie delegacje razne przyjeżdżają, ja różne znają, ja już swoje odwojował, ideami supu nie okrasisz, niestety, i no, ja mam inne sprawy jeszcze do załatwienia. A jako sołtys, no to wszystko ma być zgodnie z prawem, tak? Owszem, światli ludzie, którzy z korieniami tu, którzy tu wierną się zaraz na emerytury i tak dalej, dla ich rwą włosy z głowy, no, a tutaj, że chodź tę rewolucję dziadkami robić, się potykali, dlatego jest to, a ty jeszcze zostali, to zostali, no, taki mają potencjał intelektualny, jaki mają, i na tym musimy opierać się, niestety. Kto tam cwoniejszy, troszkę mądrzejszy, gdyś szkołę jakąś tam skończył, to najbolszym kto ich pracodawca w gminie? Gmina i ich rodziny. I niech to tobie tutaj, znasz, zwykle sprzątaczkę może być w gminie, ale że cała rodzina nie była tam przeciw. Wójta przeciw, tak rady. Ja nie mówię przeciw wójta, bo jestem akurat wójt, też jest przeciw tym kuratnikom i tak dalej. Także to jest też jemu plama no, na honorowie.
3: Ale to jest taki bogatszy człowiek.
6: Nie, ale to normalny lud. To jest ludzie, którzy naprawdę, ja znaju od pokoleń ich tam i oni ciężko pracują na to wsio, oni dobywali się, dobywają się swoim kunsztom. Baćki mieli troje dzieci, jedne naukowcom, drugi zostałeś leśniczym. I on musiał, i prawilno, nie trzeba rozdrabniaty, zostałeś na gospodarstwie. Oni chcą to rozwijać. Ja ich bardzo poniemają. Robią to przeciw całej społeczności. Tylko oni sami tam żywą, ich chata, i oni obok kurnika żywą, nie umierają i tak dalej. Promocyjnie to my mają pleczki, odkąd my tutaj sąsiedzi, w tej chwili jakby wsio w rukach, jakby prawa. Powstają pewne rzeczy, które mają być uchwalone do końca roku. Plany ogólne zagospodarowania. I tu nadzieja jest w radnych, jest prawo miejscowe, które można uchwalić w tych planach zagospodarowania. Pewne uniaty, jest 15 osób, które są radnymi, jest tak dalej. Także tutaj też jest, jak ty mówisz, bramoczki, furtoczki, jeżeli chodzi to o mieszkańców. Praktycznie wszyscy jest jakby przeciw. Jakub miał nie szóstko z peredu, a miał nawet choć czwórko, to ja by się powojował, istnie bo. A teraz ja no mają marzenie, dożyty emerytury. Jak byłem smerdiety, to ja się to prodam, kupiłem sobie tego kampera i goodbye my love. I ja pojedę sobie kudanebądź, aby nie smerdiało. No, naprawdę. A dziś nie chcę brać na siebie, ja po prostu przez swoje życie, ja szukam przyjaciół, drużej, mnie już worogu chwataje. Nie ma ludzi. Nie ma, zameldowanych 827 osób, mój się też 400 może 27. Ja sam w mojej chaty 5 osób. Jon syn, tam 38, 36, tak? 26, młody ludzie, ale oni też tam żywot i próbuję zainteresować tymi sprawami. Oni też tam żywot, tylko że meldunek mają, tak? A tu parę osób tych żywe, no my też albo powiązany jakoś tak z tymi robotami, albo im brakuje języka w rotowie, czy co tam. Ja, bo jaką miło 23, to tutaj by się szumiło i grymiło.
5: Mówi wójt gminy Worla Leon Pawliuczuk.
7: Початок такого адміністраційного постępowania. І так направду тутай не тільки вуйт так направду decyduje, але ще є przecież рада gminy чи плани загосподарування przestrzennego, бо założenia тепер opracowują в gminie plan ogólny, taki називається, який роблений з цієї Польщі. Ну і тож до того плану ogólnego ми думаємо його зробити до кінця року.
3: Якраз я мала нагоду говорити з інвестором, чи тим рольником, і покольки він склав гэты документи, да, таго, гэты план, ну, паўстаў ці зацверджаны, разглядаем такую сітуацыю, якая ёсць на цяперашні момант.
7: Na dzisiejszy moment to jego jest wniosek, a nasz plan ogólny jest procedowany. Ale w polskim prawie jest tak, jeżeli jego decyzja o warunkach zabudowy jest zawieszana, ale jeżeli wójt w gminie plany zagospodarowania przestrzennego w międzyczasie i tam załóżmy będą to ograniczenia czy niedozwolone hodowle czy też rozwój takich uciążliwości przemysłowych, to wtedy nie ma tak, że decyzja idzie w pierot i to jest kontynuowane z tą złożyły przed planem, tylko to wtedy gmina określa inwestycje te, które jest w planie, czyli plan jest ważniejszy od tego, co on złożył.
3: Pakulki gmina Orla jest gmina rolnicza, plan się do tej pary chyba tak, to nie zmienić. Czy to w planach jest, to pomieniać?
7: Pomieniać na pewno nie, bo no, gmina rolnicza w Orla i ona jest i budę, bo i my jesteśmy jako samorząd gminny to, że za tym, żeby nasze rolniki rozwijali się. Dzisiaj rozwój rolnictwa, no to szeroko rozumiany, bo inwestor tłumaczy na zebraniach, że kiedyś rolnictwo było i jest i nasze pradziedy tutaj się hodowali, ale nie taka jest skala, bo dzisiaj znamy, że to jest rolnictwo. Jeżeli tutaj mają na gminie mnoho rolników, takich jak otory, mają twaliki po łacie zemlię, po 500 hektarów, po tyszczy, no to nikomu za bardzo to nie przeszkadzaje, bo nie ma hodowli. Na terenie gminy naszej Wórla nie ma takiej hodowli. Ta uprawa gdzieś tam roślinna, no to nikomu nie przeszkadzaje. Hodowla, a hodowla. Właśnie to jest takie ważne. Się mówi, może wsio jest w tysiecach. Tak jak inwestora około 27 tysiacz w tej chwili jest, a chocze nowych 120 tysiacz. To już jest przemysłowa hodowla, nie taka oczywiście jak kiedyś. My nie byliby przeciw jako gmina i mieszkańcy, jeżeli to byłoby lokalizowane w innym mieście. W samej Orli nie ma już hodowli, czy też rolników takich wielkich. Orla stała się już takim miasteczką. W Orla i w koło Orli budą tereny rekreacyjne i turystyczne. Oczywiście my znamy, że tam gdzieś pod Lubelskim jest dużo bólsz kurników i naprawdę tam jest korporacji, że hektarami czyniają te kurniki, ale tutaj jest taka niefortunna, by skazałby lokalizacja, że my postawili na turystyku i agroturystyku w tym mieście, w Kruchomu Orli i między innymi wybudowali tutaj zalew po to, żeby tutaj przyciągać ludzi. To, co rolnik mówi, że może nie wybuduj troch, ale my staramy się w gminie pilnować toż toho, koby takie decyzje byli sztywno i twardo zapisane w paperach. Koby nam koło zalewu nie powstał, nie choczem kurnik, nie choczem ko wiatrach powstał i my musimy w gminie tego planowania pilnować i przestrzennego określać, w jakiej lokalizacji, gdzie to można. I tak też teraz starajmy się, żeby jak wybudowali zalew, niefortunne to mieście, że to jest na cały kilometr od naszego zalewu. My to mieście przygotowujemy dalej, jeszcze wydajemy wielkie groszy, bo kolejne teraz prawie 8 milionów podpisali umowę, żeby zagospodarować jej w koło zalewu otoczenie. Powstaną piękne altanki, wieża widokowa, inne atrakcyjne, turystyczne rzeczy i choczem, kop tutaj mieście było takie turystyczne, toż kop w koło tak naprawdę mają taką myśl, że w koło zalewu, że baczę zainteresowanie miejscowość Mikłaszy między Mikłaszami a Orloju, tereny w stronę ryczki właśnie Orlanki wzdłuż zalewu, obok zalewu, że jest zainteresowanie stawianiem domków turystycznych, agroturystycznych i jeżeli tutaj zostanie to pomieszane między innymi za ryczką i tak prosto skazawszy za ryczku i powstaną odkórniki, no to wiadomo, że trochę boku ryczki już domki turystyczne nie powstaną. I to jest najgorszy, nasz taki najbardziej uciążliwy problem kolonii Antonowo. Jest trochę lesa, choć on nie przysłania akurat w stronę zalewu, całkowicie teren jest odsłoniony i w stronę Mikłaszów, w stronę Wórli oczywiście jest les, no ale ten nieprzyjemny zapach les nie powstrzymowuje, bo widok, obraz, tak, krajobraz, ale zapachu nie powstrzymowuje.
3: Pytanie, jakie stawić inwestor, gospodar, co jemu tady robić, jak rozwijać się? Gmina obmierzowuje jego prawy, jak człowieka młodego, jaki został się na gospodarce i tak samo chce rozwijać się.
7: Nie chcę tak kierunkować, czy też jakiś konkretnej takiej rozwoju temu rolnikowi wskazywać i drogi, ale podam przykład. Jeżeli żywemy w takich miejscach, nawet jak w miejscowościach na wiosce, teraz na naszych wioskach, w każdej wiosce, na każdej gminie, to znaję, że nikt nie wstawi waliki kurników, czy też waliki obory nawet, jeżeli ma siedlisko na wiosce. To które muszą być i warunki. Ja wyroczę iść do Orli. Jeżeli czemu w Orli, na przykład, nie ma waliki rolników? Dlatego, że nie ma warunków. I ludzie znają, gdzie jest warunki, gdzie możliwości. Jeżeli ktoś żyje w jakiejś okolicy i baczy, że nie ma warunków do rozwoju, czy też do budowy takich kurników, czy też wielkich oborów, tu czarni, bo mają po, też tu czarni, że to po parę tysięcy świni jest wstawianych, no to musi sobie lokalizować, czy też nawet... Ja nie chcę wskazywać, ale kupić nieruchomości czy też działki w takich miejscach, w których by nie byłoby takiego nawet sporu tak społeczności, bo to przede wszystkim społeczność. Każdy z nas, ja zawsze zaczynaję od siebie. Czy ja chciałby kop nad głową u mnie krócił się wiatrak? Czy ja chciałby koło mnie stojał w bliskiej odległości kurnik? No każdy duma już, że nie chciałby. No oczywiście to rolnik, to jego jest praca, którą my bardzo naprawdę szanujemy. I ja jestem za rolnikami i za rozwojem, tylko wsio z umiarą. Załóżmy, ma rolnik jednego kurnika, to jeszcze jednego kurnika dostawię ci, ale że nie try. Jak try, to może w innym mieście, w innej miejscowości, nawet na terenie naszej gminy, ale gdzieś oddalona dalej od naszego zbiornika i zalewu i przede wszystkim tego terenu rekreacyjnego i turystycznego.
3: Inwestor liczy, że to swojego rodzaju dyskryminacja, bo właśnie byli dozwoli na Ikeju, na wiatraki, na takie inwestycje, jakie idą razem z korporacjami i tak, gdy dla gminy czysty przybytek.
7: I skażę otwarcie, że nam, mnie osobiście, nie ważniejsze korporacje, tylko ważniejsze miejscowe ludzie. Cały czas my mówimy i dążymy do tego, żeby w gminie żyło się lepiej. Niestety to mieście jest niefortunne, za bliskie rozwoju turystyki, agroturystyki, naszego zbiornika. To jedyna tak naprawdę przeszkoda.
3: Punkt dochlecenia wasz, jaki w sprawie tych kurnikalk?
7: Ja zawsze stawiam w swojej pracy i obsłuchać ludzi. Jeżeli ludzie by nie protestowali, jeżeli ludzie by negatywno i swoje opinii nie wyrażali, pisali, że to skala walika mieście nie toje i jeszcze raz podkreślam, jako ludzie całkowicie nie protestowali w wiosce Mikłosze szczególnie i w Wordi, to dumają też, że my w gminie podchodziliby do tego bardziej pozytywnie. Jeżeli ludzie nie jest zadowolony z tej inwestycji, a przede wszystkim ze skali i bliskości, słuchaj ludzi, kop im nie przeszkadzacie w życiu. To znaczy, jeżeli rolnik by wskazałby tutaj inwestor, że chodzi o kurnika, ja dumaję, nie byłoby żadnego problemu. Dumaję, że tutaj ludzie by nie protestowali, a jeden kurnik to jest 40 tysięcy kury. Teraz mają 27 tysięcy, a to 40 w jednym kurniku i 3 kurniki po 40 tysięcy. No to naprawdę jest potężna hodowla.

0: su świetna ja polityka, nie jak starajca binuć i nie zauważyć taho, što od mnogich gadów niektóre jest dzierżawnych uladarów sami dali sobie prawa wyraszać problemy powodle swojej woli. Przykłady dziejania uciepierośniecha amerykańskiego prezydenta jaskrawa pokazywajuć, što żywiemu czasie, kiedy tak zwana ja prawda zausiody stoić na baku mocniejsza. I heta baczyć uwie świat i chawaje czas od czasu w oczy, bo i tak nie zmoże ją zrobić niczocha u takich wypadkach. Jeszcze bolsz amaralna, wygladaje heta u wypadku prezydenta rosyjskiego, bo tut majem przykład powodzi na udziarżawy, jaka ja silu maje tolki u swoich waczach, ale i tak strach pierad wariactwam kierujuczych hetaj krainaj, što usiąż taki naciśnie ktości jadziornoju knopku, nie da zwalaje tak zwanemu demokratycznemu świetu prosta hetamu hlinianomu monstru dać u mordu. I takim sudziam i nam treba przyświecić chwilinu, kap jany wiedali, što my jość i što już obaczym, nawet tady, kali nie możam na taki ja dziejań nie paupływać. Zapraszaju na poetyczne ja rozdumy.
1: Rainer Maria Rilke usiąznął w budzie wielicznym, bylinnym. Pierokład z niemiecka i Wasila Siomuchi. Usiąznął w budzie wielicznym, bylinnym, i reki chwalisty ja, i rauniny. Bahaty sad, a plot za liśnim stanie. I paciakuć u wolnej adaliny, na szczudry chleb rupliwcy pasielanie. Nie budzie cerkwa, gdzie trymając Boga, jak wiaźnia w łańcuchach astruga, rozczulena plakwając, bluźnierać, niby sparaniona u kletcy zwiera. Gościnna strenie przychadniał i wiera, uczyścieniu achwiarność ciał ludzkich, w uczynkach naszych, u twoich, moich. Niestaga świecie marna je gulni, a tylko palka jest poznanie śmierci. Służyć ziemnomu w uczym się my w świecie, kap potem głodna razwitaca z im.

0: Słowy, jakie wypaczulił interpretacji Michała Andrasiuka, napisał poet, jaki w 1995 chodzie był aresztowany i posadzony u turmu za napisany im wiersz Ubij prezydenta. I rodzice pytanie, ci słowa tak samo stanowi co zbrojaj, jaka ja może zabić. A odkaz tu wychodzić dowoli prosty. Za słowo usiopaczalosia i usiopaczynajca ciepier tak sama. Dyk u paczatku ktoś ci swoją dumku pierakladaje na słowy i daje zahad. Na podstawie jako ktoś ci inszy tojże zahad wypełniaje. I nie ma tu czasu na zadumu. Może temu usie złaczyńcy zausiody baronia coś twierdzeniem, że jany prosta pastupali powodle zagadu. Ale ci tako już wielkie znaczenie ma i tak sama słowa poetyzowana je? To czemu ta kredka nabierając bolsza sensu ty aż z poetycznych słów, jak ja haworoć praczala wieczy ja wieczne ja paczuci, takie jak kachanie ci dobro.
1: Aleś Paszkiewicz, Wybar, 19 травень 1995. Мираю справедливости не может быть большасть голосов. Фридрих Шиллер. Травень, мой наивный брат, расскажи причишаному свету, як у той святы пялёстка пад горла перарезвали поэту. Старасць рахітычная прыйшла, на штандарах стёртых знак паганы, пад запевы гімны гура зла, ноччу мацюкаць муцца наганы. Травень, травень, мой проклятый брат, сыты все, а я один, голодный. Лье отруту у кубок, щедры сват, вострить нож сталевый батька родный. Поздно жить и рано помирать, раны лютые валять минулым. Бог Кривицкий вышли в поле рать, доказать, что травы не заснули. Травень, травень, мой один брат, захлынуться в бруде лиходеи. Вылечи и сховай небесный сад, бел житьева белое надеи.

świat, ślozy tut zamiarzajuć. O, jeci napał twardowski, padumaj, wiernisia na zad. Tak ja o czterech ścienach lawin kliczu się jeci, prytupwaju kapsa greca, u śniegach mierzlaty wiecznej.

0: Nie wiadomo czemu, nie wiadomo kali, nie wiadomo jak rodziec są człowieku żywiolne instynkty. Skaża ktoś ci, a czymże my roźnim się od żywioły? Naradzajem się żywiom, jamo, wydalajem i znowu jamo, i znowu, i tak dalej. Aż to jamo żywiolu? Jana czas od czasu nas spożywaje tak sama. Prostym wyhladaje nasz świat, jakże mała raź witym i rozbudowanym. I może tolki nam zdaje ca, że technologiczne rozwicio wynosić nas na wyższy cywilizacyjny uzrobień. A i tak zwodzi coś do tego, że jamo wydalajem i chociaż mieć coś od racji. A kali ktoś ci nie zgadzaje, co z nami stanowi, co naszym worahem. I jak drapieżny zwier, choczam prahryści jamu tracheju. Szto nie u się tak choczam? Może i nie, ale naradzajem się, żywiom, jamo, wydalajem.
1: Halina Samojla, sun trawa ćwicie, sun trawa. Sun trawa ćwicie, sun trawa. Zamierają, zmałkają, znikają. Голова болить, голова. Ты не той, я зусім не такая. Насланню вакул, насланню. Дотыкнешся, обмовишся, тени. Дом не мой, життю не моё. Не знаходжу дзвярэй, душаць стены. Не гарыць святлу, не гарыць. И туман разослаўся паўсюдна. Не сябры глядзяць, як сябры, міражы адступаюць марудна. Сон трава цвіце, сон трава, ап'яняе паветра праз міру. Галава баліць, галава, не забыцца абшукаць ясны бераг.

0: I znowu przyszedł taki czas, że najpierw wylaziać ni to w ołsim świecie paczwary prymitywnego nacjonalizmu. A nawet ciężko to tak nazwać, z uwagi na to, że to lubą do swojego naroda nikoli nie powinna pieratwarać się u pachardu i nienawiść do tych innych. A na wielki żal, czarchowy raz u suświetnej historii, tak to wyglądaje. Zrozumiela, nie dumają nawet starać się rozebrać się tym, ci winowaty tut adzin bok, ci swoją winu nosiać na placzach usie, ale przykład odnosin polsko-ukraińskich jaskrawa pokazwa je, że nawet supolna jaś miarotna pogroza z boku uschodniego tyrana nie uzmozie piera doleć nakipielej hadami boli i nierozkrytych do końca kartak supolnej historii. A kiedy na pierwsze stronki presy i innych środków masowej informacji wybiwają się zwyczajne niewłoki i cyniczne polityki, to i rezultat takich działań wiadomy już o ich początku.
1: Ale się rozanał hebrajskie mogiłki. Jany zrośli się z trawoj, jany zrośli się z ziemlej, jany zrośli się z niepamięcią i niebytam. Miasteczka poszerala się i wabrala ich u swoje obsiagi i napalam rozkroiła ich droga, a kamieni z niezrozumielymi literami miasteczkowcy pobrali sobie, kto pod murak, kto mur. I z tego boku, i z tego, i z tego ich atulają podwórki i agароди, paświadca gusi na ich i kuzy znajdują spożytek. A dzieci, kiedy zbierają się razem, gulają na ich u swoją łaptu. Na ich nie wodzą się zdanie strachu i nad nikim nie mają jany ani jakiej ulady. A czas nad imi. Jany jość, ale jość u niema. Tak, ich niema, ale u jość.

0: A co dział dajśmy da nacjonalistał i szowinistał? I bez sumniewu w takiej rozmowie trzeba było być wiernuca do temy białoruskiego nacjonalizmu. Ale z uwagi na ważność tego pytania ostawim rozważanie na inszy czas. A siądnia niechaj prahuczyć heta woś tak.
1: Nil Hilewicz, ja Białorus. Ja Białorus. Ja narodził się na tej kazacznej ziemli, gdzie miż lasów i puszczał dzikich od wieku praszczury żyli. Ja Białorus, ja ganaruся, że maju hetaje imię. Аб добрай славе Беларусі у свеце знаюць не здарма. Я беларус, я шчаслівы, што маці мову мне дала, што родных песень пералівы і зблізку чую, і здаля. Я беларус, і хоць сягоння яшчэ малы, але скажу, я родам з плем'я непакорных і прад бядой не задрыжу.

Nikoli nie bude tak, że u świecie usie buduć zgodny ja z usimi. Heta nie machczyma. I tolki uwieś czas aktualnym zastaje pytanie. I czym usio heta skończyca? I z tym pytaniem ja, Andrzej Szczepaniuk, a stawlaju was do następnego wypusku poetycznych rozdumał.